Boże święt, pestynia! Wod podczarwać! Car! Prastytie! Prastytie!